Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

čas s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Stanem.

Rock Radio. Rock Radio. Slušne. Rock Radio. Slušne. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu.